0: zawsze tam, gdzie ty.
1: SK2, Konin.
2: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Vacón. Vacón.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś rano w Koninie czeka nas chłodny start. Termometry pokażą 13 kresek, ale słońce będzie przebijać się przez chmury, co poprawi nastrój. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu słońce zdominuje niebo, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Jutro jednak spodziewamy się gęstych chmur, choć temperatura nie spadnie poniżej 24 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w Esce dwa newsy.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej 5 osób nie żyje, a ponad 20 zostało rannych. To bilans nocnego rosyjskiego ataku na Dniepr. Rosjanie uderzyli także w Kijów. Tam zginęły 4 osoby, a ponad 50 kolejnych zostało rannych. Ratownicy przeszukują gruzowisko zniszczonego wieżowca. Pod zawalonym budynkiem mogą znajdować się jeszcze ludzie. W związku z rosyjskim atakiem na Kijów zareagowało polskie lotnictwo. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły. Działania zostały już zakończone. Potężny pożar w Płocku. Przez całą noc trwała walka z ogniem. Wieczorem w płomieniach stanęła hala usługowo-magazynowa. Nasz reporter Kasper Klonowski rozmawiał z mieszkańcami, którzy mówią, że widok płonącej hali był przerażający.
3: No duży, duży. Przyuważam z balkonu ten dym, tam najbardziej da się balił. Później zalewy się na dole pomieszczenia.
4: Dużo zakładów przecież było.
5: Magazyny, biura.
4: Tak. Płomienie to za te drzewa wychodziły.
2: W akcji wzięło udział 40 zastępów straży, czyli około 120 osób.
6: Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia, to myślę, że ona była dosyć duża, no bo nie ukrywajmy, tu w niedalekim sąsiedztwie mamy między innymi stację.
7: Całe szczęście w nieszczęściu, nasza jednostka znajduje się około 200 metrów, więc dojazd był bardzo szybki.
2: Mówi nam Wojciech Pietrzak, rzecznik PSP w Płocku. Ewakuowani mieszkańcy pobliskiego budynku wrócili już do domów. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie ognia, ale sytuacja jest już opanowana. Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
8: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach.
2: Mówiła Barbara Żółtak, organizatorka wydarzenia. Bicie rekordu Guinnessa w Piotrkowie odbędzie się 13 czerwca podczas Dni Miasta. Fryzjerzy z całej Polski podejmą wyjątkowe wyzwanie. Chcą wykonać co najmniej 500 strzyżeń w 8 godzin.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: SK2 Sport.
2: Trwa wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej. We French Open polska tenisistka pokonała Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. To największy sukces w jej karierze. Po meczu nie kryła radości. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy jutro z Anną Kalińską. Wygrana i porażka polskich koszykarek w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie. Polki wysoko wygrały z Madagaskarem, a wieczorem po zaciętym meczu przegrały z Czeszkami 12-14.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
10: No i mamy prawie 3 minuty po godzinie 6, moi drodzy. Piękny dzień się zaczął, piątek. Słyszeliśmy o tym,
11: jaki
10: że...
11: Jaki piątek? Poczekaj, poczekaj. A może ty się obudziłeś? Ty myślałeś, że ty spałeś 4 dni? Ty, dobre ma spanie, chłop.
12: Tak.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Wtorek dzisiaj.
11: Wtorek.
10: Skąd mi ten piątek przyszedł?
11: I zapnij głowę. Rozporek. Nie zapinaj, bo co? Dzisiaj wtorek.
10: Wtorek. Skąd?

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Jak wrażenia po wczoraj?
1: Spałem 3,5 godziny w dzień.
0: Męczący to był
1: tak
0: dzień,
1: zmęczony.
0: Co nie?
1: Zresztą, możecie to zobaczyć. Kto nie widział, co się działo w studiu Radia SK2, to zapraszamy na
0: taka
1: nasze
0: mała namiastka.
1: Social media. W przyspieszeniu, dość mocnym przyspieszeniu można zobaczyć, co się tutaj wczoraj działo. Jaki to był saldo.
0: W jakich my warunkach wzięliśmy wczoraj pracować. Ale warto było.
1: Ale warto, fajnie
0: nie, mój
1: było.
0: Syn bardzo miło wspomina i myślę, że będzie długo to powtarzał.
1: Moje dzieciaki też mówią, że najfajniejszy dzień dziecka. Bardzo się z tego powodu cieszę.
0: No.
1: No i mam nadzieję, że wam też się podobało, co widać też po komentarzach. Bardzo wam dziękujemy.
0: Tak, tak. 9 minut po 6. Dzień dziecka, dniem dziecka. Dzisiaj już jest dzień inny. Dzień bez krawata na przykład jest w kalendarzu.
1: Czyli dla nas dzień jak co dzień.
0: Dla nas tak, rzeczywiście. My to rzadko krawat zakładamy i sobie tak właśnie pomyślałem, że ja to w zasadzie nie pamiętam, żebym miał dzień krawata. Żebym dzień był taki dzień, żebym założył krawat.
1: Ale teraz pytanie, z jakiego powodu? Czy z takiego jak ja na przykład?
0: A z jakie,
1: że ja się nie mieszczę w krawat już?
0: A, bo ty się nie mieścisz. Nie, ja się mieszczę.
1: Mieści się w krawat, tak?
0: Ja się mieszczę, kołnierzyki w koszulach mam takie, że dopnę, ale ja nie lubię. Nawet gdzieś tam jak trzeba tą koszulę założyć, to raczej bez. I to musiało być jakieś wesele, żebym założył krawat, ale ja jestem już w takim wieku, że albo moi znajomi już porozwiedzeni wszyscy, porozwiedzeni, dobrze powiedziałem? Tak. Wszyscy po rozwodzie.
1: Czyli po rozwodach, tak.
0: Tak,
1: jest.
0: Po rozwodach, albo już nigdy się nie pohajtają.
1: Bo nie są po rozwodach. I do grobowej deski zjedzą.
0: Tak, tak, tak, okay. Tak. Więc na wesela już nie pójdę, pewnie żadne i krawata
1: to
0: nie założę.
1: To kiedy ostatni raz miałeś krawat
0: nie
1: na sobie?
0: Nie wiem, właśnie nie pamiętam i chciałbym podjąć wątek niepamiętania. W sensie, czego dawno, tak dawno nie robiliście, że już nie pamiętacie. Nie musi to być zakładanie krawata, może być to coś innego. Czego dawno nie robiliście.
1: 7268268826 albo Messenger, zapraszamy. Czego wy dawno nie robiliście? Ja tak sobie zachodzę w głowie, czego ja dawno nie robiłem?
0: Nie biegałeś.
1: To jest pierwsza sprawa. Nie sprzątałem.
0: Nie sprzątałeś? Za ciebie wszystko robią?
1: W samochodzie.
0: No, to prawda. Wczoraj po dzieciach ja odkurzałem.
1: Tak, a ja w samochodzie nie sprzątałem. To jest po prostu jest syf taki, że i malaria. No, a czego wy nie robiliście dawno? 7268268826 i Messenger. Zapraszamy.

0: tam na końcu zrozumiałem moc. Bo wiem, że jest noc. Na jeden krótki dzień i noc to wynika z kontekstu, ale...
1: Ale zrozumiałeś inaczej.
0: Bo tak, Sylwia, tak, no wiesz, tak chyba specjalnie zagadkowo.
1: Takie niedomówienie zostało, tak?
0: Moc no jest z nami o 6.17. Musi być, mam nadzieję, że już gdzieś tam kawka wam się uparzy. I już jest
1: mam ochotę na kawę. Dawno nie piłem, bo nie piłem jej wczoraj, piłem dopiero przedwczoraj, więc mam ochotę na kawę, więc to zaraz uczynię, siorbnę sobie. A ty powiedz państwu, o co dzisiaj pytamy.
0: Dzisiaj pytam, co byście chcieli zrobić, czego dawno nie robiliście? Jest Kamil. Witamy.
2: Witam. Ja chciałem pozdrowić wszystkich, którzy biegają i ćwiczą.
0: Aha.
2: Tak jak ja dzisiaj.
0: O.
2: Po 5 latach niczego nie robienia. I się zacząłem ćwiczyć. No i właśnie fajnie jest, tak z radiem Eska sobie biegam. No i pozdrawiam tych, którzy słuchają mi się radia i swojego sumienia, aby biegać i schudnąć ładnie wygląda. Dziękuję.
0: Widzisz rząbek?
1: To 5 lat, zaledwie 5 lat. Dobrze, to ja od dzisiaj odliczam 5 lat i za 5 lat też.
0: Ale nie, tobie już minęło z 20.
1: To wiesz, to zależy od kiedy Kamil zaczął odliczać. No to nie ma tak, wiesz, no.
0: Nie ma to tamto.
1: Nie jest tak. 7268268826, czekamy na wasze kolejne telefony. Czego dawno nie robiliście, co byście chcieli zrobić na przykład teraz? Nie, na co macie taką ochotę,
0: prawda? Tak dawno nie robiliście, że sobie myślicie, chyba to zrobię, bo tak dawno tego nie robiłem.
1: A nawet jak nie zrobię, to chociaż sobie pomyślę o tym, że zrobię.
0: Dajcie znać. Messenger lub nasz numer telefonu 7268268826. SK2. A fajnie, że niektórzy biegają i słuchają nas. Pamiętajcie, że jest aplikacja mobilna Radia SK2.
1: Na sk2.pl wszystko.
0: Ściągamy i słuchamy.

0: Tak, takie zakończenie gitarowe. Piękny utwór, perfekt w Radio SK2. 25 minut po 6. Oczywiście, że musimy z rana troszeczkę
1: poszeleścić gazetką. Oczywiście, bo to nowe,
0: świeże. Trzeba też przeglądnąć, żeby wiedzieć, co i jak i na przykład jest. Jest piękna, piękna, piękne kreacje. Jolanta Kwaśniewska, w nawiasie lat 70, odwiedziła znanego projektanta i wyszła obładowana torbami. Jest taki nagłówek: na urodziny się obkupiła.
1: No i teraz pewnie mąż Aleksander się zastanawia. No i po co? No i po co? Obku. Nie wystarczą dwie ostatnie sylaby?

0: Wrocławia. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego

0: Polska 2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: W Koninie szykuje się przyjemny poranek z temperaturą około 15 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, a powietrze pozostanie dobrej jakości. Idealna pogoda na rozpoczęcie dnia. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Wieczorem pojawi się trochę chmur, ale słońce nadal będzie się przebijać przy temperaturze około 20 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Konin zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Na początek USA i seria strzelanin w stanie Iowa. Łącznie zginęło 7 osób. Prawdopodobnie doszło do sporu domowego. Sprawca najpierw zastrzelił 4 osoby w jednym z domów, później policjanci odnaleźli ciała 2 kolejnych mężczyzn. Podczas próby zatrzymania napastnik odebrał sobie życie. Silne trzęsienie ziemi na południu Włoch. Wstrząsy miały magnitudę 6,2. W niektórych miejscowościach ludzie w panice wybiegali z domów. Włoska obrona cywilna uspokaja. Na ten moment nie ma informacji o zniszczeniach. Dziś tańsze tankowanie na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 95 groszy. Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 6,54, a za olej napędowy kierowcy zapłacą do 6 zł i 26 groszy.

0: Oj, to musiała być niezła poniedziałkowa na Dzień Dziecka impreza, jak o 6.37 Natalia Zastępa dopiero wraca do siebie, prawda? Szukasz kluczy, próbujesz trafić w zamek, nie? Dobra, czego dawno nie robiliście? Było pytanie, jest odpowiedź.
1: No ja dawno nie zapadłem muchy.
0: O proszę. To był Darek.
2: Darek, to coś mnie z Darkiem łączy, bo ja na przykład też dawno nie przyciąłem komara od wczoraj.
0: A, też owad.

0: komu umknęło, to musimy powiedzieć o Estończyku, bo ja go podziwiam. Pobił, nie wiem czy pobił jakiś rekord, ale no wyczyn niemały. Przeszedł po linie na wysokości 180 metrów, na dystansie około 500 metrów między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, a wieżowcem Warsaw Tower.
1: A myślałem, że między Pałacem Kultury i Warszawie, a Rygą.
0: Nie, 500 metrów przeszedł, ale poczekajcie, no tak wysoko spacerował, od tego zegara, co jest na Pałacu Kultury, do Warsaw Tower. Ta lina, po której szedł, miała tylko 19 mm szerokości. To jest centymetr, niecałe 2 centymetry, o tak.
1: No. I zobacz, przeszedł pół kilometra po linie na wysokości 180 metrów nad ziemią i zadowolony.
0: No doszedł zadowolony.
1: A ja, no. Weźmy takiego jarząbka, gdybym przeszedł pół kilometra, to by mnie wszystko bolało.
0: Zależy po czym.
1: No po 40. No. SK2.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: SMS na 7268 26 826, czego dawno nie robiłem, a chciałabym zrobić teraz, to kluski lane.
1: Ależ mnie smaka zrobiłaś,
2: mnie
1: dziewczyno.
2: Też. Lane kluchy. Ale no, to tak same, czy do jakiejś zupki?
0: Nie wiem.
2: Ja teraz... to lubię w zupce lane kluchy.
0: Gdzie znaleźć kluchy, które dadzą się zlać? To jest pytanie.
2: Dobra, my tu się oblizujemy, a zostały nam 3,5 minuty do 7. Wtedy newsy, nie odchodźcie za daleko.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
8: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Dziś w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Rano termometry wskażą 15 kresek, a na niebie zagości piękne słońce. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu niebo nieco się zachmurzy, ale temperatury wzrosną do 24 stopni. Wieczorem spodziewajcie się więcej chmur, lecz słońce nie zniknie całkowicie, a temperatura spadnie do 20 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę. Rosjanie ostrzeliwali cele przez całą noc. W niektórych miejscach ataki wciąż trwają. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Sytuację śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Według ukraińskich władz w całym kraju zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 80 jest rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonego 24-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą znajdować się mieszkańcy. W związku z atakami myśliwce poderwało polskie wojsko, jednak jak informuje sztab dowodzenia, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej.
17: Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany terytorials z Lubelszczyzny usłyszy zarzuty. 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej po awanturze z kolegą jego syna podpalił go i uniemożliwił udzielenie pomocy ofierze.
19: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim, walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
17: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego. Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pomoc finansową. Środki mają pomóc na odbudowę przy odbudowie domów. W Balcarzowicach na Opolszczyźnie pracuje komisja szacująca straty. Burze uszkodziły tam 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny. Mieszkańcy mogą też wnioskować o doraźną pomoc. To nawet 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
10: SK2 Sport.
17: Maja Chwalińska zachwyciła Paryż. Polska tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Do turnieju przebiła się przez kwalifikacje i wygrała już 7 meczów. W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. Koszykarze Legii zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu. Po raz trzeci wygrali w półfinale z Dzikami i awansowali do finału Orlen Basket Ligi. Finałowym rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra. Z kolei Dzikom pozostanie rywalizacja o trzecie miejsce z Arką Gdynia.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
11: Wczoraj w Dzień Dziecka przeglądaliśmy w domu stare albumy. Czy ty też masz takie, takie w albumie zdjęcie z dzieciństwa, na którym masz założone rajtuzy od stóp po pachy?
12: Mam i doskonale to pamiętam, ale dla swojego wytłumaczenia powiem, że wyrosłem na porządnego mężczyznę.
11: Bo każdy porządny mężczyzna ma za sobą mroczną przeszłość.

0: 9 po 7. Ja nie wiem, ja się nie znam, bo grzybów nie zbieram, ale mam wrażenie, że sezon na grzyby trwa w pełni. Codziennie w internecie natrafiam na takie newsy perełki. Tym razem mam nagłówek Rarytas. Grzyb, którego znają tylko koneserzy.
1: A chodzi o łuz kwiaka zmiennego, znanego również jako łuszczak zmienny, który jest ceniony przez koneserów za swój smak i aromat.
0: No, mam wrażenie, że grzyby to rosną już wszędzie, wiesz?
1: Tak, to prawda, to prawda. Ostatnio u siebie znalazłem na przykład za wersalką jeden, no. SK2.
0: Tych grzybiarzy koneserów zapraszamy na Mazowsze do Jarząbka.
1: Można polizać ściany, zobaczymy jak wam będzie smakował. Zapraszam.

0: 15 minut po 7 w Radiu SK2, Kuba i Kuba, za chwilę Bajm. Dość mówią komicy w Rosji.
1: No, żarty o Putinie można, znaczy za żarty można trafić za kratki. Uważajcie, Rosja każe swoich obywateli za to, że mówią i o wojnie, i o armii, i o decyzjach przywódcy, ale w taki sposób taki, że to po prostu wyśmiewają. No i część komików, stand-uperów i blogerów wyemigrowała już na przykład z Rosji z obawy o swoją wolność. Inni zostali uznani za zagranicznych agentów albo skazani na wieloletnie wyroki. Tak więc nie ma śmiechu w Rosji.
0: Nie, nie, nie. Żartować o Putinie w Rosji nie można. Można skończyć za kratami. Putin po prostu nie ma dystansu do siebie.
1: Ale za to ma dystans do komików, proszę bardzo.
0: Najpierw a później hen daleko. Do łagru! SK2.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Wy też nie jesteście sami, macie nas, Wajdę, Jarząbka, Jarząbka i Wajdę. Jest 25 minut po 7 i za chwilę też newsy, ale my jeszcze wcześniej gazetki dalej przeglądamy.
1: Bo pani Katarzyna Wdow, bo okazuje się, że ma nowy dom. Kupiła sobie dom w Hiszpanii, proszę bardzo, ale kupić dom to jest jedno, a doprowadzić go do stanu użyteczności to drugie.
0: I ale tutaj zobacz, kogo ona tam zaprosiła.
1: Wy czekacie po 2 lata na hydraulika, na tego, co płytki układa, a tutaj pani Katarzyna Dobor zaprosiła sobie kolegów z programu Nasz Nowy Dom, którzy wyremontują jej dom w Hiszpanii.
0: No, proszę bardzo. Pracowała, nie remontowała innym, potem się zwolniła, czy tam ją zwolnili i już nie remontuje, ale z ekipą się zaprzyjaźniła, więc ich podebrała sobie. No, pod siebie.
1: I to w tym nowym domu, prawda? Tam zawsze pani Katarzyna na koniec tableta rozdaje, prawda?
0: Ciekawe, komu podbierze tablet na końcu, teraz, żeby tak? dać sobie. SK2. SK2.

0: Na wszystko przyjdzie czas. Wiem, że Amerykę...
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogar Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Dziś rano w Koninie zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą 17 kresek, a na niebie prawie żadnej chmurki. Ciśnienie będzie stabilne, co z pewnością ucieszy wszystkich meteopatów. Powietrze czyste, więc oddychamy pełną piersią. Po południu nadal pogodnie, z lekkim zachmurzeniem, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Wieczorem słońce będzie się przebijać przez ciemniejsze chmury, a na termometrach zobaczymy 20 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 75 w Małopolsce. W Czchowie zderzyły się dwie osobówki, ranna została jedna osoba. Droga między Nowym Sączem a Brzeskiem jest całkowicie zablokowana. Ruch odbywa się objazdami, a na miejscu pracuje policja. Ogień w Płocku został opanowany. Akcja dogaszania potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy nadal pracują na zgliszczach hali magazynowej. Obiekt stanął w płomieniach wczoraj wieczorem. Częściowo ewakuowano okolicznych mieszkańców. Do tematu wrócimy w newsach Eski 2 za pół godziny. IMGW ostrzega przed burzami i mgłami. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw. Alerty dotyczą m.in. Podlaskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. A burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i grad. W 9 województwach prognozowane są gęste mgły. Alerty obowiązują do 20.

0: Tak się na przykład może śmiać Flora, albo czy Maciej Musiałowski za swoim utworem Flora, albo na przykład Męskie Granie, albo na przykład Wiktor Waligura też mógłby się śmiać, bo to pierwsze trzy miejsca naszej polskiej gorącej dwudziestki.
1: No ja się teraz śmieję.
0: Z czego?
1: Że dzisiaj na początku tytuły z artystami pomyliły.
0: A, bo widzisz, bo to jest piątek, nie?
1: Tak, piątek jest. Tak. Tak, jest. Jest piątek. Jarząbek ewidentnie myślami przy tym krótkim tygodniu już w długim weekendzie.
0: Bo w piątek jest notowanie kolejnej naszej polskiej gorącej dwudziestki, no.
1: I będzie się działo.
0: Się czeka na to.
1: Będziemy zmieniać, wy będziecie zmieniać wszystko w zasadzie. SK2.pl, gorąca polska dwudziestka, tam można głosować, żeby tę listę zmienić. My chcielibyśmy podbić jedną z artystek.
0: Zawsze robimy tak, że podbijamy tych, którzy są w pierwszej dziesiątce, prawda? To teraz zrobimy inaczej. Podbijmy tą artystkę, która jest w drugiej dziesiątce.
1: Nawet pod koniec drugiej dziesiątki.
0: 17 miejsce, Marisa, Odkochaj. Taki utwór piękny, a taki no trochę niedoceniony. Bo to 17 miejsce. No,
1: docencie.
0: Panie docencie.
1: No.
0: Magistrze.
1: SK2.pl, docencie.
0: Panie profesorze.
1: Już teraz, proszę.

0: Taki zestaw na 7.50 od Oskara Cymsa. Niech mówią. To tytuł tego utworu. Za chwilę zagramy budkę suflera.
1: Ale mówią i jest głośno o tym. Doszło do kradzieży, zuchwałej kradzieży i teraz trudne słowo. Defibrylatora.
0: Defibrylatora. Tak, wiem. To jest to urządzenie tak do resuscytacji, jakby coś się...
1: Kolejne trudne słowo.
0: Jakby ktoś był zainteresowany chyba do resuscytacji.
1: Posłuchajcie, wszystko się działo w kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu i tam skradziono defibrylator.
0: Czemu się śmiejesz?
1: Umieszczony w kapsule na ścianie Świątyni.
0: Ze słowa się śmiejesz, po prostu, że trudne,
1: no, oczywiście,
0: tak?
1: Oczywiście, że tak, no.
0: A na ścianie to. Sobie wisiał defibrylator i złodziej go ukradł. Policja zabezpieczyła monitoring, ale sprawcy nie udało się znaleźć.
1: Parafia zaapelowała wiernych o modlitwę w intencji wykrycia i nawrócenia sprawcy, czyli tego złodzieja defibrylatora. No nie, no czwarty raz tu nie powiem, no. Chodzi o to, żeby się on nawrócił, prawda? Bo haniebny czyn, tego czynu
0: modlitwa
1: dokonał.
0: Modlitwa w intencji wykrycia i nawrócenia sprawcy.
1: No tak musi być, no.
0: A jak ten defibrylator był mu potrzebny?
1: Po co?
0: Intencja o zdrówko też by się przydała. SK2.
1: Ale nikt mi nie uwierzy, że jestem trzeźwy teraz.
0: Nikt ci nie uwierzy.
1: Gibraltar. No widzisz? Defibrylator. No. Resuscytacja.
0: Jola, no, lojalna.
1: Widzisz?
0: No powiedz.
1: Jola.
0: No powiedz.
1: A jak Jola była nielojalna, to co?
0: A nielojalna Jola? No dawaj.
1: Nie testuj,
0: no dawaj.
1: Mnie, to
0: nielojalna Jola, no.
1: Nie.
0: No powiedz.
1: Nie, boję się.

0: To o nas, to o nas. Mm. Słuchaj. Wszystko
1: ja się zgadza. Nie umiem.
0: Wszystko się zgadza.
1: Dobra, ja tu, poczekajcie. Próbowałem.
0: Dobra, rozrewolwerowany rewolwerowiec.
1: Rozrewolweryzowany rower.
0: No, chyba nie. Ale on sobie nie żartuje. On naprawdę nie potrafi wymówić, jak jest rykoło.
1: Potrafię.
0: Rykołoly.
1: Potrafię.
0: Dajcie Jarząbkowi jakieś słowo, którego nie potrafi wymówić. Musi być ry i ly w tym słowie, żeby nie potrafił wymówić tym słowem. Dzisiaj zgłosimy się do zabawy państwa miasta.
1: Niekoniecznie. Może być też ABC.
0: Dobra, uspokój się. 7268268826 albo Messenger. Na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać o prezent marzeń o wartości 500 stów. Słowo, którego Jarzy nie wymówi.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Przedpołudnie przyniesie nam 17 kresek, a niebo będzie błękitne z promieniami słońca. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry wskażą 24 stopnie, a chmur na niebie będzie niewiele. Jutro jednak nad miastem pojawią się ciemne chmury, ale temperatura utrzyma się na poziomie 24 stopni. W czwartek znów wróci słońce i maksymalnie 23 stopnie.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Minęła ósma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek Ukraina po nocnym zmasowanym ataku. W Kijowie pracują ratownicy. Uszkodzenia są w całym mieście. Największe w centrum, gdzie pocisk trafił w wieżowiec. Zginęły co najmniej 4 osoby, ponad 60 jest rannych, w tym dzieci. W Dnieprze zginęło 6 osób, a ponad 30 zostało rannych. Pod gruzami mogą być ludzie. Jak podają siły powietrzne Ukrainy, Rosja wystrzeliła ponad 650 dronów i 73 rakiety. Ogień został opanowany, ale akcja dogasza potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy z Płocka mają za sobą ciężką noc. Wciąż pracują na zgliszczach hali magazynowej. Obiekt wczoraj wieczorem stanął w płomieniach. Ogień pojawił się na dachu budynku.
9: Odgrodziliśmy tutaj tą stację CPN-u. Było tutaj ta strefa napiek, była gaszona, żeby to się nie rozprzestrzeniło. Było również zagrożenie, że płomienie mogą się przenieść na sąsiedni blok, gdzie mieszkańcy zostali ewakuowani ze względu na blisko znajdujące się tutaj drzewa.
8: Mówi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży Pożarnej. Finalnie ogień pochłonął nie tylko przestrzeń magazynową. Mieszkańcy przyznają, że byli pełni obaw.
10: Serwis, spawarek, czyli dwutlenki węgla, takie ładunki łatwopalne, bym powiedział.
11: Tam nawet ciucholat był.
12: Bardzo tragicznie wyglądało, no ale opanowali strażacy.
8: W akcji gaszenia ognia udział brało ponad 100 strażaków z Płocka i sąsiednich miejscowości. Licencja na Chopina. Takiego pozwolenia potrzebowała gorzowska projektantka. Natalia Ślizowska przygotowała kolekcję inspirowaną kompozytorem. W sobotę w Nowym Jorku odbędzie się pokaz Modern Chopin Vision, a na wybiegu pojawią się fraki, spodnie, koszule, ale też suknie. Wydarzenie odbędzie się w ramach Polskiego Dnia Mody.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
13: SK2 Sport.
8: Uczestnicy mundialu rozgrywają ostatnie sparingi przed wylotem za ocean. W towarzyskich meczach Norwegia pewnie 3-1 pokonała Szwecję, z kolei Austria wygrała 1-0 z Tunezją, a dziś m.in. Chorwacja zagra z Belgią. Jutro polskie siatkarki rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Pierwszy turniej odbędzie się w Chinach. Polki czekają trudne spotkania z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. Zaczną w środę od meczu z Belgijkami.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
14: A tam wielkie Michalo, licencja na Chopina.
15: Prawda, przeżyjemy. No. Literatura też jest licencjonowana przecież. Tak.
14: Ale no, czy to jest jakieś osiągnięcie? W tym kraju każdy szwagier w weekend ma licencję na Chopina.
16: Wajda i Jarząbek.
17: W Radiu

0: 10 po 8. Uważajcie. Uważajcie na fotoradary, żeby nie było tak jak w Niemczech.
1: Uważajcie na starsze kobiety z balkonikiem.
0: A, to też. No. Niemiecka policja opublikowała ciekawe zdjęcie kobiety właśnie poruszającej się z balkonikiem,
1: która przekroczyła prędkość.
0: Fotoradar cyknął zdjęcie, jest napisane 42 km na godzinę. Prawda była taka, że fotoradar został uruchomiony przez samochód dostawczy, ale w momencie, gdy urządzenie wykonywało zdjęcie, przez środek kadru przechodziła starsza kobieta z balkonikiem, która sukcesywnie zasłoniła rejestrację.
1: Ja w tą wersję nie wierzę. Ja w nią po prostu nie wierzę. Ja myślę, że to właśnie ta pani się tak rozpędziła dość mocno, bo to było tak w Niemczech, prawda? I w Niemczech w takie zdjęcie można uwierzyć. Wystarczy, że dobrą promkę w Lidlu rzucą, no i tak to jest, nie? No.

0: cię tu.
1: Dobrze, wstał i poszedł po koło, bo ja zapomniałem, bardzo dobrze. Przynieś, usiądź, postaw. Tak, usiądź. Dobrze.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Czy gąbkę mam też namoczyć?
1: No właśnie, miałem mówić, że powinniśmy w Państwa miasta grać z taką tablicą, jak w szkole była, i wtedy byś leciał jeszcze po gąbkę i po kredę. Ale dobrze, że mamy to. Dobrze, że mamy to koło. Nikola i Mateusz, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Cześć. Gracie o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady. Kręcę kołem w prawo lub w lewo i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
6: Tak.
1: Dobrze, Nikola zacznie.
4: Nikola, w prawo czy w lewo?
5: Prawo.
7: Prawo.
4: Ja się cieszę, że po wczorajszej wizycie naszych dzieci to koło jeszcze funkcjonuje.
1: No, ale tu odpadło.

0: się, ja chcę zobaczyć jeszcze ten...
1: Kolor akacjowy pewnie, tak? Tak, dobrze. Tak. Jak jest kolor akacjowy, to będzie 8...
0: zobaczyć, jak to...
1: 8 punktów będzie. Jest?
0: Tak, jest, dobra.
1: Jest, dobra. Jest, 8 dobra. Punktów dla Nikoli. Mateusz, 8 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
2: W lewo.
1: W lewo, proszę bardzo.
0: No i co?
1: No za długo się kręci. Może znowu się ten...
0: Zepsuło coś.
1: Dynks zepsuł, ale chyba nie. Działa, zatrzymało się. Na K literze. Litera K, ja...
0: Kocham cię.
1: Na przykład. 20 sekund. Uwaga, państwo.
2: Korea Południowa.
1: Miasto.
2: Kołobrzeg.
1: Tytuł filmu.
2: Killer.
1: Imię.
2: Krzysztof.
1: Roślina.
2: Klon.
1: Potrawa.
2: Kukurydza gotowana.
1: Zawód już po czasie będzie, nawet jak powiesz. Kotlet mogłeś powiedzieć i byłoby szybciej.
0: Myślę na kaktus.
1: I może jeszcze byśmy, no tak. Może wtedy jeszcze byśmy do zawodu.
0: Ja myślę, że Mateusz, gdyby nie roślina, tak, to mógłby się triumfować.
1: Nad klonem długo się zastanawiałeś.
0: Tak, trochę za długo, ale jest ładny wynik.
1: Ładny wynik Mateuszu, co prawda nie na tyle, żeby wygrać z Nikolą, ale 6 punktów na solidne nagrody pocieszenia starcza, a Nikola ma prezent marzeń.
3: Super, dziękuję.
1: Pozdrawiamy Nikolę, pozdrawiamy Mateusza, który wiemy, że z córką jedzie chyba do szkoły, tak? Bo poza anteną nam mówiłeś, Mateusz?
2: Tak, do przedszkola.
1: Do przedszkola.
0: To będą tu specjalne w takim razie.
1: Jaki numer przedszkola, w jakiej miejscowości?
2: To jest niepubliczne przedszkole w Opolu.
1: W Opolu. To pozdrawiamy niepubliczne przedszkole w Opolu.
0: Znajdziemy jakieś specjalne nagrody pocieszenia.
1: Tak jest.
0: Takie, żeby się jej córce podobały. A do Nikoli leci
2: bardzo.
0: Prezent marzenia o wartości 500 zł.
1: Pozdrawiamy czule. Zapraszamy jutro po 8.
4: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: kombi i kochać za późno na antenie Radia SK2. Mam taki nagłówek, pietruszka już w nowym domu. Młoda żyrafa z warszawskiego ogrodu zoologicznego zamieszkała w Ljubljanie, czyli chyba na Słowenii, nie?
1: Pietruszka, tak patrzę na ją, to zwykły szczypior jest.

0: pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Dziś w Koninie możemy spodziewać się pięknej pogody. Rano niebo będzie niemal bezchmurne, a termometry pokażą około 19 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie. Po południu również nie zabraknie słońca, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Wiatr będzie łagodny, co sprzyja przyjemnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwają przygotowania do wojskowego transportu medycznego. W czwartek do Polski ma wrócić 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Dziewczyna od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Samolot z zespołem ewakuacji medycznej poleciał wczoraj na miejsce. Do tematu będziemy wracać. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, a drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności. Serena Williams wznawia sportową karierę. To po prawie 4-letniej przerwie. Triumfatorka 23 wielkoszlemowych turniejów ma zagrać na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykanka dzięki dzikiej karcie ma wystąpić w Deblu, a zawody ruszają tam za tydzień.

0: 22,5 minuty zostały nam do godziny 9. Wehikuł, uruchamiamy go. Hej!
1: Żebyśmy tylko za daleko nie pojechali.
0: Poczekaj. Dzisiaj może 2008?
1: No okay, jest. Dobra.
0: 8 to jest 2, to jest 18 lat. 18. Znowu, ale to znowu, już kiedyś 18 lat robiliśmy, nie?
1: No ja raz miałem 18.
0: Ja też raz miałem.
1: No. Nie pamiętam. Posłuchajcie, no to wracamy. Czerwiec, 2008 rok, proszę bardzo. Lech Wałęsa. Tchórzom nie zakładano teczek, tak mówił wtedy w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.
0: Według byłego prezydenta ludzie, którym nie zakładano teczek, byli po prostu tchórzami.
1: Tak więc, drogie dzieci, pamiętajcie o tym, idąc codziennie do szkoły, z teczką na plecach, jesteście bohaterami.

0: Uwierz, że uśmiechniesz się, jeśli odpalisz nowe radio. Nowe radio
1: Toy Story Radio.
0: Od wczoraj jakby mówimy wam o tym, bo był Dzień Dziecka, to jest idealny pomysł na Dzień Dziecka.
2: Ej, rozmawiałem troszkę z ludźmi, którzy już słuchali tego radia i mówią, świetny w ogóle pomysł.
0: Jak jedziecie teraz gdzieś z dziećmi na przykład.
2: Posłuchajcie, włączacie Toy Story Radio, Toy Story Radio i wiecie co? I po prostu macie całą drogę spokój. I w ogóle fajne kawałki.
0: Wyobraźmy sobie takie radio, które jest osadzone w świecie zabawek. No sama nazwa mówi Toy Story Radio, tak?
2: Tak jest.
0: Jesteśmy w pokoju zabawek. Zabawki dla zabawek robią audycje. Są reklamy dla zabawek. My nawet, nieskromnie powiem, w tych reklamach braliśmy udział.
2: Są serwisy informacyjne dla zabawek. Wszystko dla zabawek tak naprawdę.
0: I są prezenterzy dla zabawek. Jest nasz Michałek.
2: Ciekawe, czego podają.
3: Ja pluszowy blablador Hany. Znacie taką piosenkę?
4: Ty drucha we mnie masz.
5: Ty drucha we mnie masz.
6: To piosenka o przyjaźni. A wiecie, kto to jest przyjaciel? To taka osoba, na którą zawsze można liczyć, która zawsze pomoże nam, gdy tego potrzebujemy.
0: O, czyli Wajda na Jarząbka, Jarząbek na Wajdzie.
5: Ty drucha we mnie masz.
0: Czy ty powiedziałeś Jarząbek na Wajdzie?
5: Ty drucha we mnie
0: Tego bym nie chciał. Toy Story Radio już jest dostępne dla was.
7: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Albo na stronie.

0: I wyobraź sobie, co nadstawiłem. I to nie był policzek.
1: Nie będę. 6 minut do godziny 9. Uważajcie, bo skarbówka daje mandaty za pizzę z krewetkami.
0: Tak jest, uważajcie. Do jednej z gdańskich pizzerii przeszły sobie dwie kontrolerki ze skarbówki. W cywilu oczywiście. Zamówiły pizzę z krewetkami, zjadły ją, no i zapłaciły, prawda? Tylko że chwilę później wyciągnęły legitymację i wlepiły mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Okazało się, że właściciel zastosował na pizzy preferencyjną stawkę VAT 8% dla usług gastronomicznych.
0: Natomiast krewetki jako owoce morza nie kwalifikują się do preferencyjnej stawki dla usług gastronomicznych i VAT w tym przypadku powinien wynosić 23%.
1: Ja zawsze wiedziałem, że pizza z krewetkami ma wiele VAT, ale nie wiedziałem, że aż tyle.
0: Strach pomyśleć, ile VAT-u ma ananas.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Dziś przedpołudnie w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Niebo będzie w większości bezchmurne, a termometry pokażą 19 kresek. Jakość powietrza dobra, więc możecie oddychać pełną piersią, a ciśnienie pozostanie stabilne, co nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu słońce przejmie kontrolę nad niebem, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Idealne warunki, by cieszyć się dniem. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Zbliża się 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Prokurator generalny przekazał go do Parlamentu Europejskiego. Prokuratura chce też zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Według śledczych, Jaki jako wiceminister sprawiedliwości miał przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Dnieprze zginęło już 8 osób. W gruzach jednego z budynków odnaleziono 3-letnie dziecko. Rosjanie uderzyli w wiele regionów kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Charków, Kijów i Dniepr. W stolicy zginęły 4 osoby, a ponad 60 zostało rannych. O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
13: Najwięcej dotąd ofiar jest w Dnieprze, położonym na południowym wschodzie Ukrainy. Tam rakiety i dron uderzyły w blok mieszkalny. W stolicy kraju, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się wielopiętrowy budynek. Według informacji mera miasta Witalia Kliczki, ludzie nadal mogą być pod gruzami. Obrona przeciwlotnicza raportuje o zniszczeniu powyżej 40 rakiet i 600 dronów. Wcześniej prezydent Ukrainy uprzedzał o możliwym zmasowanym ostrzale. Po tej informacji wiele mieszkańców stolicy jeszcze przed północą udało się na nocleg do metra lub w inne bezpieczne miejsca. Kijów, Ołech Biłecki.
12: Pożar w szpitalu w Szczecinie. Ogień pojawił się po godzinie 5 rano. Doszło do niego w izbie przyjęć jednego z oddziałów. Nikomu nic się nie stało, nie było też ewakuacji pacjentów. Pożar udało się opanować jeszcze przed przyjazdem służb.
14: Przewietrzyliśmy tą salę tak, aby nie było tam gazów popożarowych. Nie był to pożar duży.
12: Mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Zawinił pacjent, który przebywając w izolatce, według naszych informacji, rozpalił ognisko.
15: W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17.
12: Dodaje rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski, a sprawą zajmuje się policja. Od jutra jazda na rowerze, hulajnodze elektrycznej obowiązkowo z kaskiem. Nowe przepisy dotyczą młodych do 16 roku życia. Ale rajdowiec Kajetan Kajetanowicz zachęca do korzystania z kasków także starszych i sam przyznaje, że ta ochrona głowy uratowała mu życie i karierę.
16: Kilka lat temu miałem potężny wypadek na rajdzie Estonii. Gdyby nie kask, nie byłbym w stanie rywalizować 2 tygodnie później w rajdzie Turcji i wygrać w rajdzie Turcji.
12: A mandat za brak kasku będzie wynosił 100 zł, otrzyma go rodzic dziecka.
9: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzlaczek, park w Kazimierzu Biskupim gotowy. Zakończyła się jego gruntowna przebudowa. Są miejsca do wypoczynku, plac zabaw, boisko, siłownia. Jeszcze przed wakacjami ma być gotowy staw z pomostami i domek dla kóz. Firma z Turku będzie dostarczać specjalistyczne systemy dla wojska. Podpisała kontrakt z Agencją Uzbrojenia. Chodzi konkretnie o produkcję systemów maskowania i pozoracji w związku z wdrożeniem drugiej fazy wojskowego programu Wisła, odpowiedzialnego za modernizację polskiego wojska.
18: Tu Radio SK 2, minęła 9, a przed nami 10 najlepszych polskich hitów bez reklam, a w tym wagoniku pojadą z nami w tej godzinie m.in. Dawid Podsiadło i zespół Jam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: I śniadanie przyprawione. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Gramy wam w Radiu SK2. A w przypadku Mai Chwalińskiej były i pieprzne ataki, i sypanie soli na rany przeciwniczki. Polka awansowała do ćwierćfinału French Open, pokonując francuskę Diane Paris. Maja pokazuje nam formę życia. No i też właśnie dzięki tej formie też właśnie wskoczyła do pierwszej setki światowego rankingu tenisistek. Jak widać, pojechanie do Paryża na zakupy to już totalny przeżytek. Teraz dziewczyny wpadają tam po prostu roznieść konkurencję i zgarnąć brawa.
1: SK2.

0: Każdy oddech twój zespół Perfect w Radiu SK2. Nie da się nie mówić o zespole Perfect bez wspomnienia o Bogdanie Olewiczu, który jest autorem tekstów do wielu hitów Perfectu. Nie płaczewka, niewiele ci mogę dać, a także autobiografia. To właśnie tytuł tej ostatniej piosenki będzie hasłem przewodnim sobotniego widowiska na festiwalu w Opolu. Największe przeboje ze słowami Olewicza zaśpiewają m.in. Natalia Kukulska, Kamil Bednarek czy Kuba Badach i my, czyli Radio SK2. Jak najbardziej też tam będziemy, szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
3: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
4: Porozmawiamy z gwiazdami
2: i z fanami polskich piosenek.
5: Słuchaj już od 4 czerwca i oglądaj na Instagramie SK2.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
19: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
22: Mamy to od Lewiatanie tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
21: Doskonale, kupujemy.
23: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Jeśli podoba Wam się ten kawałek, to najnowszy waniliowy album pana Wojtka też powinien przypaść Wam do gustu. Baranowski kilka dni temu zaprezentował swoje nowe, takie bardziej alternatywne oblicze i na tejże waniliowej płycie figuruje już pod pełnym imieniem i nazwiskiem, czyli jako Wojciech Baranowski. My niezmiennie gramy Wam najlepsze polskie hity, a przed nami newsy o 10:00.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
10: Dziś w Koninie ciepło. Termometry pokażą 21 kresek. Przed południe będzie słoneczne z bezchmurnym niebem, a ciśnienie stabilne, więc nie ma co się martwić o zmiany pogody. Po południu pojawią się chmury, ale słońce nie zniknie całkowicie. Maksymalnie 22 stopnie. Jutro słońce przejmie stery. Temperatura wzrośnie do 24 stopni. W czwartek niewiele chmur, a słupki rtęci pokażą 23 stopnie. To w tym momencie wszystko. A już za moment w SC2 Konin. Wiadomości.
0: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Śledczy chcą też zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w służbie więziennej. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
11: Śledczy twierdzą, że miał wydawać polecenia dotyczące bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy, co miało doprowadzić do jego nieuprawnionego awansu i uzyskania wyższego uposażenia. Ponieważ Patryk Jaki jest obecnie europosłem, do postawienia mu zarzutów konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu.
0: A za 15 minut w Prokuraturze Krajowej ma się odbyć specjalna konferencja w tej sprawie. Jeszcze dziś poznamy decyzję lubelskiej prokuratury. Chodzi o zarzuty i ewentualny areszt dla żołnierza 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Więcej o tej sprawie wie nasz reporter Jacek Werner.
12: Do zdarzenia doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Żołnierz zjawił się na posesji. Był to ojciec jednego z dwóch młodych mężczyzn, którzy naprawiali samochód. W pewnym momencie doszło do sprzeczki.
13: W trakcie której napastnik oblał pokrzywdzonego benzyną i podpalił, a następnie uniemożliwił udzielenie mu pomocy.
12: Mówi nam Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, poszkodowany wybiegł na drogę, gdzie chcieli mu pomóc przejeżdżający ludzie. Podejrzany odgonił ich, wymachując kijem, po czym uciekł. Został ujęty po krótkim pościgu.
0: Podpalony mężczyzna trafił do szpitala w Łęcznej. Ma poparzone około 70% ciała. Jego stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby. Strażacy w gotowości. Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę. Również do Balcarzowic, gdzie walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej.
14: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody.
0: Mówi Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej i apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale też stosować się do ich instrukcji.
14: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
0: Sobotni żywioł uszkodził w Balcarzowicach 18 budynków, 2 całkowicie. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzylaczek. Blisko 1200 teoretycznych i prawie 500 praktycznych egzaminów na prawo jazdy 17-latków przeprowadził Koniński WORD.
16: Egzamin teoretyczny ponad 70%, zdawalność praktyczna kategoria B to jest prawie 61%,
15: tłumaczył Paweł Durkiewicz, dyrektor Konińskiego WORD-u. O powstanie parkingu przy stacji Konin Zachód apelował koniński radny Piotr Czerniejewski. W odpowiedzi na apel radnego władze miasta będą wnioskować do Polskich Linii Kolejowych o budowę takiego parkingu.
0: No właśnie, trzeba uważać dzisiaj, bo dziś burze też w Polsce mają się panoszyć, a nam w Radiu SK2 pogoda nie straszna, bo w tej godzinie ruszymy w podróż muzycznym wehikułem czasu. To oczywiście w ramach dziesiątki najlepszych polskich hitów, które wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Ira i Wiara w Radiu SK. Dwa rockowe klasyki też u nas znajdziecie, a ja wierzę za to naukowcom z Londynu, którzy odkryli, że jedzenie zaledwie dwóch kostek ciemnej czekolady dziennie może przynieść naprawdę niesamowite korzyści związane z naszym zdrowiem. Na przykład poprawia pamięć, czy też ochrona serca, no tylko trzeba pamiętać,

czasu. W tym wehikule czasu wybierzemy się nie tylko lata wstecz, ale też i do pewnego ważnego muzycznego miejsca na nowojorskim Manhattanie. Chodzi o ulicę Tin Pan Alley, na którą zabierze nas Halina Frąckowiak.

0: kawałek, na który możecie głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK2. Jeśli postawicie im plusika na sk2.pl, to być może do piątku panowie podskoczą w zestawieniu. Gorąca polska dwudziestka. Piątek oczywiście.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co

0: zespołu Golden Life. Tak na głębszy oddech. Gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. A po godzinie 11 zajrzymy sobie na pewne pechowe kąpielisko na południu Polski.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
10: Dziś w Koninie czeka nas przyjemny dzień. Termometry pokażą 22 stopnie, a słońce będzie się przebijać przez chmury. Rano możemy liczyć na sporo słonecznych chwil, co na pewno poprawi nam humor. Po południu niebo zacznie się trochę chmurzyć, ale słońce nie zniknie całkowicie. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jakość powietrza pozostaje w normie, co jest dobrą wiadomością dla spacerowiczów. Jeśli coś się zmieni w prognozach, damy wam znać za godzinę.
11: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jest wniosek o pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła. Wniosek obejmuje także zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy zarzucają Jakiemu niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
12: Prokurator uznał, że ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, 4 miejsca pełnienia służby i finalnie awans na stanowisko, którego nie było, które nie funkcjonowało, bo zostało zlikwidowane uprzednio i zostało w ocenie prokuratora specjalnie dla tego funkcjonariusza ponownie utworzone, aby on mógł ten urząd objąć.
11: Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami, ocenił we wpisie Patryk Jaki. 3 osoby trafiły do szpitala, to po wypadku na drodze wojewódzkiej 728 w Woli Łęczeszyckiej w powiecie grójeckim. W zdarzeniu uczestniczyło 5 pojazdów, mówi Michał Maroszek z policji w Grójcu.
13: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży zastano 5 rozbitych samochodów, 4-osobowe i 1 samochód dostawczy. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane i zabrane zostały przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
11: Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. Dziś decyzja rządu w sprawie zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych ma obowiązywać w czasie lekcji i na przerwach.
14: Nie fajnie, no, bo telefony są fajne.
15: Dobry pomysł, ponieważ może to zintegrować lepiej społeczność szkolną.
16: Regulamin jest po to, aby go łamać.
11: Komentują uczniowie z Bełchatowa. Zakaz ma obowiązywać od września.
17: SK2 News Konin.
18: Jan Grzelaczyk. Jest odpowiedź miasta na post obywateli Konina o tym, że według planów zagospodarowania konińskie błonia mogą być w części przeznaczone pod budowę marketu.
19: Miasto nigdy nie chciało, ani w przyszłości nie będzie chciało sprzedać naszych błoni pod galerię handlową.
18: Zapewnia zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Przemysław Gaj będzie rywalizował na Hawajach. Triatlonista z Konina osiąga kolejne sukcesy. Tym razem rywalizował na jednej z Wysp Kanaryjskich, gdzie zajął wysokie miejsce, dające mu kwalifikacje do Mistrzostw Świata.
11: Proszę, jakie buntowniki. Są po to te zasady, żeby je łamać. Proszę bardzo. Jak ja byłam w szkole, to telefony dopiero wchodziły do obiegu, więc znajdowaliśmy sobie inne rozpraszacze, głównie pisanie po ławkach, tylko że cyrklem albo nożyczkami. No tak to wyglądało. Nie będę tutaj okłamywać nikogo. Tutaj Radio SK2, polskie hity. Warte posłuchania. Gramy wam codziennie, a na początek duet na dobudzenie. Krawczyk i Bregowicz. Kasia Grodzka, dzień dobry.
0: Bez reklam.

0: Co można dać komuś we wtorek, żeby był zadowolony? No chyba tylko szef dający wolne do końca dnia mógłby tutaj coś zawojować. Baj mi, co mi panie dasz, gramy wam w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Jak wam za gorąco, to jeszcze w tej godzinie mam dla was pana Mroza. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Och ja, od Sylwii Grzeszczak w Radiu SK2. Za to kto śledzi socjale Sylwii, ten wie, że Sylwia robi nie tylko och, nie tylko ach, ale także i uch, bo postanowiła bardzo mocno zadbać o swoją sylwetkę na siłowni. Może szykuje formę na kolejną trasę koncertową. Kto wie, kto wie. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Altbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: tylko z aplikacją Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Koninie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą 22 stopnie, a niebo będzie niemal wolne od chmur, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Ciśnienie pozostanie na stabilnym poziomie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem temperatura nieco spadnie do 21 kresek, ale nadal będzie komfortowo. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury z maksymalną temperaturą do 24 stopni i równie małym zachmurzeniem. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
7: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ogromny pożar hali magazynowej w Płocku, niemal ugaszony. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Do pracy ruszą biegli. O szczegółach nasz reporter Kuba Honchera.
8: Służby poradziły sobie już z najgroźniejszym ogniem i aktualnie na miejscu pracuje 40 strażaków. Na osiedlach znajdujących się w sąsiedztwie zniszczonej hali ciągle unosi się dym po nocnym pożarze. Następny krok to ustalenie przyczyn zaproszenia ognia.
9: Nie będzie to bardzo szybko, ze względu na to, że biegli też nie wejdą tutaj, dopóki to nie zostanie wszystko ugaszone, przygaszone.
8: Powiedział mi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży. Z ustaleń służb wynika, że w najdłużej płonącej części hali znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru.
7: W akcji gaszenia ognia, która trwała kilkanaście godzin, udział brało blisko 120 strażaków. Już oficjalnie jest nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. To generał pilot Ireneusz Nowak. Uroczystość kilkanaście minut temu zakończyła się w Pałacu Prezydenckim.
10: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy.
7: A jednocześnie prezydent Karol Nawrocki zwolnił ze stanowiska dotychczasowego dowódcę operacyjnego generała broni Macieja Klisza. Wiąże się to z jego awansem. Generał Klisz obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Ćwierćfinał French Open to może nie być koniec. Maja Chwalińska, zawodniczka beskidzkiego klubu tenisowego Advantage, przed historyczną szansą w Paryżu. Jutro powalczy o półfinał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Maja nie gra siłowo i to ją wyróżnia na korcie, przyznaje jej menadżer Piotr Szczypka.
11: Dzisiejszy tenis jest taki bardzo jednostajny, skierowanie, a ona właśnie i przyspiesza, i zwalnia, i gra tak, że każda piłka wraca na stronę przeciwniczki inna.
7: Polka zmierzy się jutro na korcie z Rosjanką Anną Kalińską.
5: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzylaczyk. Gruntownie przebudowany baśniowy dworek w Golinie otwarty. Łącznie odnowione przedszkole będzie mogło przyjąć około 120 dzieci. Całkowicie zmieniła się funkcjonalność budynku. Wszystkie sale dla dzieci znalazły się na parterze. Ślesin gotowy na turystów. W mieście czeka jedna z największych plaż w regionie tuż przy marinie i druga mniejsza w parku. Zaplanowano też wiele imprez. Jeszcze w czerwcu Garmin Triathlon, a z początkiem lipca Dni Ślesina. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
13: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie oprócz porcji muzyki mam dla was też porcję wkrętki od Kamila Nosela. Kasia Grodzka, dzień dobry. Dwie, a o prawie 3 minuty po godzinie 12.

0: na głowie też został wkręcony, bo nikt mu przecież nic nie powiedział. Elektryczne gitary za nami w Radiu SK2, a przed nami Nosel wkręca.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Zachwaszczony Iwana po tej stronie biura podróży.
2: Tak.
3: Proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj ustalony wylot, ale w związku z, proszę pani, problemami teraz paliwowymi, chciałbym teraz potwierdzić, czy może być zorganizowany lot u państwa Polska-Rumunia, Rumunia-Bułgaria autokarowo, Bułgaria, proszę pani.
2: Jak? Autokary?
3: Momencik, ja skończę. Bułgaria-Grecja, a z Grecji na prom?
2: Raczej niemożliwe, no jak?
3: Proszę pani, jest problem, jeśli chodzi o lot, bo tak, jeżeli polecimy, to nie możemy rozwinąć takiej prędkości, proszę pani, która jest docelowo 3,5 godzinna na Cypr, ponieważ wtedy zużyjemy, proszę pani, za dużo paliwa. Możemy polecić, proszę pani, dłużej, bo wtedy
2: ale
3: się tracimy...
2: Ale o czym pani mówi? Gdzie ja do Rumunii mam jechać? Z Rumunii do... na Cypr?
3: Tak, podstawiamy, proszę pani, autokar.
2: To ile ja będę...
3: Nie, pani mnie nie zrozumiała, bo pani teraz komplikuje. Proszę pani, mamy tak...
2: Ja komplikuję.
3: Mamy tak, proszę pani, z lotniska, z Katowic, proszę pani, samolot do Rumunii. W Rumunii podstawiamy, proszę pani, autokar, żeby przewieźć was do Bułgarii, bo z Bułgarii przejedziecie, proszę pani, do Grecji, a tam wsiadacie w prom.
2: Ale dlaczego dopiero teraz mówicie to?
3: Bo nowe stawki za paliwo dostaliśmy lotnicze.
2: Ale proszę mi powiedzieć, ale dlaczego, co może mnie interesować, że zużyjecie więcej paliwa?
3: No i wtedy, proszę pani, będzie problem z innymi lotami.
2: A jeżeli się nie zgodzę, to jaka jest?
3: Już mówię, są dwie alternatywy. Albo pani leci, proszę pani, normalnie tym dłuższym lotem, który miał lecieć 3 godziny, poleci 7, bo nie rozwinie takiej prędkości. Albo, proszę pani, lot mamy Polska-Rumunia, w Rumunii autokar do Bułgarii, a z Bułgarii, proszę pani, autokar do Grecji, z Grecji promem.
2: Ale to, co ja teraz mam dać odpowiedź?
3: Tak, poproszę.
2: Mhm. Teraz na szybko? Nie, no teraz ja nie dam odpowiedzi, ja muszę się zastanowić, co nie jest tak.
3: Proszę pani, kosztowo tutaj nic nie będzie, proszę pani stratna, bo to jest...
2: Ale ja nie mówię o kosztach, tylko po prostu, no...
3: Może zróbmy tak, niech pani zdecyduje, ja zapiszę ołówkiem, jak coś się zmieni, to wymarzę.
2: No to już chyba wolałabym ten 7-godzinny.
3: To ja zapytam kierowniczki, czy tak można. Pani Kamilo!
4: Mam cię, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kocham cię, przepraszam.
2: Jezu, Kamilka, ja cię zabiję. Ja już tu jestem cała spocona ze strachu.
1: Nosel wkręca. Zapominając już.

0: czasu.
1: O tym, że muzyka łagodzi obyczaje, no to wie chyba każdy, a Marek Grechuta jest tego najlepszym przykładem, bo to właśnie dzięki niemu, Markowi Grechucie, każdy z nas na różnym etapie życia dowiedział się, że słowo psocić można zastąpić też innym, nieco archaicznym, ale równie uroczym. Nie dokazuj. Marek Grechuta i zespół Anawa już teraz w Radiu SK2.

czas moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: będzie.
1: Młodością, no właśnie, cieszą się Jeremi i Artur Sikorscy. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Za to Włosi cieszą się, że ich wielkie święto Republiki, aż 3 włoskich tenisistów awansowało do ćwierćfinału French Open i to właśnie jednego dnia. No idąc tym tropem, my również możemy uwalniać swoją radość, no bo przecież Maja Chwalińska jutro będzie walczyła o półfinał Wielkiego Szlema, a to będzie przecież Wigilia Bożego Ciała. No, sukces murowany.
2: SK2
3: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Zespół Tila Fibok w Radiu SK 2, czyli piosenka o sile wyższej. Ja mam nadzieję, że Wam siła wyższa nie uniemożliwi szybkiego dopięcia zadania w pracy, no bo to przecież niektórzy powoli szykują się na długi weekend. Zbliża się też godzina 13 i newsy na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
7: jest fresh. Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Przed nami w Koninie ciepłe popołudnie. Słupki rtęci pokażą 22 stopnie. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce nie da o sobie zapomnieć. Powietrze będzie w normie, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura lekko spadnie, ale nadal będzie przyjemnie, bo termometry wskażą 21 kresek. Wiatr słaby, dlatego nie przewidujemy większych niespodzianek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC 2 Konin wiadomości.
18: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny bilans rosyjskich uderzeń i kolejne eksplozje w Kijowie. Ukraińska stolica znów jest celem dronów. To już 4. alarm lotniczy w ciągu dnia. Jednocześnie trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów po nocnych atakach. Rośnie liczba ofiar. Wiadomo o 18 zabitych, 12 z nich w Dnieprze, 6 w Kijowie. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, a to nie jedyna zmiana. Będzie też zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Propozycje według badań CBOS popiera aż 85% Polaków.
19: I rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
18: Mówi premier Donald Tusk. Innego zdania jest młodzież.
20: Ten problem przez taki ogólnie panujący zakaz może być jeszcze bardziej nasilony, ponieważ dzieci po całym dniu niekorzystania z telefonu będą korzystać z niego jeszcze więcej w domu i poza szkołą.
18: Mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej. Zakaz korzystania z telefonu w szkole miałby wejść w życie już 1 września. Niewybuch na terenie wrocławskiego liceum. Ewakuowano ponad 430 osób. Na pocisk natrafiono podczas prac budowlanych przed 3. liceum ogólnokształcącym.
21: Najprawdopodobniej jest to pocisk artyleryjski. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczają miejsce.
18: Relacjonuje Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Służby w akcji też na Politechnice Bydgoskiej. Tam ewakuowano 150 osób z powodu niebezpiecznej substancji, na którą natrafiono przy inwentaryzacji na uczelni. Jutro benzyna bez zmian, ale drożej za diesel. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, a benzyny 98 6 zł i 54 grosze. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy maksymalnie za 6 zł i 40 groszy. To wzrost o 14 groszy względem dzisiejszej ceny.
6: SK2 News Konin.
2: Jan Grzylaczyk. Zbyt mała liczba opadów doprowadziła w Wielkopolsce do obniżenia poziomu wód gruntowych. To tak zwana niżówka hydrogeologiczna.
14: Niżówka hydrogeologiczna jest ostatnim etapem suszy jako zjawiska naturalnego.
2: Tłumaczy Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego. Nie wychodząc z domu można wypożyczyć z konińskiej biblioteki audiobooki. Aplikacja zwiększa dostępność biblioteki. Ma to być ułatwienie dla seniorów, ale również dla tych, którzy mają problem z poruszaniem się.
16: 3 minuty po godzinie 13. To już jest ta część popołudnia, kiedy coraz częściej łapiemy się na myśleniu o tym, no, kiedy się skończy robota, prawda? Kiedy będziemy mogli wyjść do domu, a potem to już, mam nadzieję, same przyjemności. Przyjemności będą też muzyczne, bo kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów już gotowa. Będzie Zalia, będzie zespół Hej, a na otwarcie Monika Brodka, Znam Cię na Pamięć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wilki i Jurka w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, pijemy za lepszy czas. To tak trochę jak polscy kibice biało-czerwonych. Cały czas liczymy, że się w końcu uda, że w końcu pyknie, że w końcu będą wygrywać. A tutaj proszę, nawet te mecze towarzyskie. No z Ukrainą 0-2 w niedzielę. Kolejny mecz towarzyski jutro przed nami. Gramy w Warszawie na Narodowym z Nigerią. Gdzieś czytałem takie głosy polskich kibiców, że na takie mecze towarzyskie w sytuacji, kiedy polska drużyna w piłkę kopaną nie zakwalifikowała się do mundialu, to chodzi się tylko po to, żeby być na fajnym pikniku. Spotkać może znajomych, coś dobrego zjeść, wypić, a przy okazji popatrzeć, jak inni biegają za piłką i podobno robią to zawodowo. Podobno. No dobrze, może te złośliwości zostawmy z boku, bo jednak rola kibica jest taka, żeby cały czas kibicować i cały czas wierzyć. I chyba przy tym powinniśmy trwać, bo inaczej to... Sami siebie wyślemy na księżyc, a nie o to chodzi. Tak trochę a propos. Piosenka księżycowa, Marius Manx już teraz w Radiu SK2, potem Michał Szczygieł i Kasia Sienkiewicz.

0: 26 minut do 14. Ciągle pada Lizar. W oryginale wiadomo, to były czerwone gitary. A żebyśmy tym ciągle pada sobie nie wykrakali pogody na długi czerwcowy weekend związany z Bożym Ciałem. Chociaż synoptycy nie owijają w bawełnę i mówią, że to będzie czas, kiedy rzeczywiście trochę w Polsce popada. Są tacy, którzy z tego powodu się cieszą. Jeżeli podchodzimy do sprawy zdroworozsądkowo, to rzeczywiście chyba wszyscy powinniśmy z tej odrobiny deszczu się cieszyć. Ale ten długi weekend w naszym kraju zapowiada się też pod znakiem Święta Polskiej Muzyki. 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu startuje już w najbliższy czwartek i my to będziemy przeżywać razem z wami. My też się szykujemy na ten festiwal i to tak dosłownie. Na pewno będziemy sprawdzać historię festiwalu i ciekawostki, i ploteczki. Będziemy sprawdzać, co się dzieje na tegorocznym festiwalu w Opolu. Mało tego, my się tam wybieramy i w piątek, 5 czerwca zagramy dla was specjalny program na żywo z naszego specjalnego, eskowo-dwójkowego studia, które będzie umiejscowione przy Filharmonii Opolskiej. Jeżeli będziecie w Opolu, to my was bardzo serdecznie zapraszamy, żebyście nas odwiedzili. Chętnie was ugościmy, ale będą też gościć u nas gwiazdy, z którymi będziemy rozmawiać. Kogo w Opolu nie będzie, proszę się nie smuć, bo my to właśnie po to robimy, że niezależnie od tego, gdzie będziecie, jak włączycie SK2, to poczujecie klimat opolski, klimat festiwalu i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić razem z nami. A już za chwileczkę Igo, Mrozu i Vito Bambino i Supermoce. O! I właśnie tego, takich supermocy życzę wam na finał dnia tego dzisiejszego w pracy, bo wiadomo, że mniej więcej od południa to my już bardzo często, tak wiecie, na oparach, prawda?
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
1: Rogal Świętomarcin z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze. Konik, strzela
1: koń na biegunach. SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Niskie

0: Nie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Codziennie 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja, czyli O nas było w SC2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz 14, o 14 newsy. Potem startuje kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. I po 14 też Skąd to się wzięło. A tutaj dzisiaj opowiem wam, ja, łysy, będę wam opowiadał o suszarce do włosów. Skąd taki wynalazek w naszych domach od lat?
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
19: I po reklamie.
20: W Koninie po południu czeka nas mieszanka słońca i chmur, a termometry pokażą przyjemne 22 stopnie. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 22 kresek, co zapewni nam komfortowe warunki na zakończenie dnia. Jutro prognozy przewidują podobny układ pogodowy z temperaturą sięgającą maksymalnie 24 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
0: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na A6 po wypadku w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie. Samochody w kierunku Szczecina jadą jednym pasem. Korek ma już kilka kilometrów. Relacjonuje z trasy nasza słuchaczka.
21: Stoję w korku od ponad godziny. Nikt nie wie, co się dzieje. Bardzo wolno to idzie. Na szczęście kierowcy utworzyli korytarz życia.
0: Utrudnienia mają potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża, oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorstw.
22: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek upadek wielu z nich.
0: Tłumaczy prezydent, to jedyne weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. te o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Mieszkańców Dąbrowy Górniczej rozpiera duma. Pochodząca z tego miasta Maja Chwalińska wyrasta na największe objawienie tegorocznego French Open. 24-letnia Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu.
1: To, co się stało w Paryżu, to jest po prostu rewelacja.
15: Wielki sukces tenisowy i zaskoczenie.
19: Młoda dziewczyna z tego samego miasta, wychowana tutaj na naszych dąbrowskich blokowiskach, podbija cały Paryż.
0: Mówili mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Maja Chwalińska jutro powalczy o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską.
23: SK2 News, Konin.
24: Jan Grzelaczyk. W Ślesinie wracają płatne parkingi. Po 2 latach i przebudowie mostu za parkingi na przystani miejskiej w mieście znów trzeba zapłacić. Pierwsze 10 minut jest darmowe, później stawka się zwiększa w zależności od czasu pobytu. Dokładny cennik znajdziecie w internecie lub na miejscu. Park w Kazimierzu Biskupim gotowy. Zakończyła się jego gruntowna przebudowa. Są miejsca do wypoczynku, plac zabaw, boisko, siłownia. Posiano nowe łąki kwietne i posadzono drzewa. Jeszcze przed wakacjami ma być gotowy staw z pomostami i domek dla kóz.
25: Zastanawialiście się kiedyś, skąd w ogóle wzięła się suszarka do włosów? Ja wam to powiem. Łysy wam to powie! Już za chwilę w Radiu SK2, ale zagram też najlepsze polskie hity. W tej nowej dziesiątce hitów jeden po drugim będzie Kancelaria, będzie Ania Wyszkoń, będzie Dawid Porsiadło na otwarcie Kleo i Dom. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Były takie imprezy, gdzie pojawiał się ten numer jako tak zwany wolny taniec i ośmielał wszystkich. Były takie czasy, gdzie wyjątkowo trudno było znaleźć gdzieś na płycie właśnie tę baladę zespołu Kancelaria. Ona dostała też drugie życie za sprawą serialu 39,5 i nowemu wykonaniu Tomasza Karolaka, a u nas oryginał właśnie. Kancelaria i Zabiorę Cię, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.
1: Skąd to się wzięło?
0: A teraz będzie o suszarce do włosów. Skąd ona się wzięła? No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie poranek bez suszarki, ale jej historia zaczęła się ponad 130 lat temu. Pierwszą suszarkę do włosów stworzył francuski fryzjer i wynalazca Alexander Ferdinand Godefroy. To było pod koniec XIX wieku. Nie przypominała jednak urządzenia, które znamy dzisiaj. Była ogromna, stała na podłodze, była połączona z piecykiem gazowym. Klientka po prostu siadała pod specjalnym hełmem, a gorące powietrze suszyło włosy. W tamtych czasach suszenie włosów było w ogóle prawdziwym wyzwaniem. Niektórzy używali nawet węży podłączonych do odkurzaczy. Albo po prostu siedzieli przy piecu i czekali, aż włosy wyschną. Pierwsze ręczne suszarki pojawiły się na początku XX wieku. Były ciężkie, miały niewielką moc. Zdarzało się, że się przegrzewały. Dopiero po II wojnie światowej, gdy zaczęto stosować lekkie tworzywa sztuczne i lepsze silniki, suszarki stały się wygodnym sprzętem domowym. Dzisiaj nowoczesne modele potrafią nie tylko suszyć, ale też chronić włosy przed przegrzaniem, jonizować powietrze, pomagać w stylizacji fryzur, a wszystko zaczęło się od prostego pomysłu fryzjera, który chciał skrócić czas oczekiwania swoich klientek. No mało kto też wie, że z historią suszarki związany jest wynalazca polskiego pochodzenia, Michał Doliwo-Dobrowolski. Pracując pod koniec XIX wieku dla jednej z firm, uczestniczył w rozwoju jednych z pierwszych elektrycznych suszarek do włosów. W krakowskim Muzeum Inżynierii i Techniki można nawet znaleźć informacje o modelu FEN, uznawanym za jedną z pionierskich elektrycznych suszarek. No to oznacza, że w historii suszarki do włosów można znaleźć również polski ślad. Jednak jak tak czytam, jak bardzo to wszystko było od zawsze skomplikowane i jest skomplikowane, samo pamiętanie o suszeniu włosów i że efekt może być nie taki, to jednak cieszę się z tego, że jestem łysy.
1: Skąd to się wzięło?

0: Za chwilę długi weekend, ten tydzień w pracy i w szkole trochę krótszy i z tego powodu nie jest nam wszystko jedno. Mamy wtorek, który jest czwartkiem i to środa, która będzie piątkiem. A najlepsze polskie hity niezmiennie w Radiu SK2. Wideo i wszystko jedno za nami.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Teraz w tej dziesiątce pora na kawałek starszy. Pamiętam ciebie z tamtych lat, Krzysztofa Krawczyka. Jeden z największych przebojów tego artysty z końca lat 70. Utwór ukazał się dokładnie w 78 roku.

Napisali Krzysztof Krawczyk i Wojciech Trzciński, a autorem tekstu był Bogdan Olewicz. Piosenka opowiada o tęsknocie za dawną miłością i próbie odzyskania ukochanej osoby. To tyle, jeżeli chodzi o definicję. A co ciekawe, ten utwór pojawił się w momencie wielkiego powrotu Krzysztofa Krawczyka na szczyt. Po odejściu z zespołu Trubadurzy jego kariera przeżywała, no nie ukrywajmy, trudniejszy okres, ale właśnie takie hity jak Minął Dzień i Pamiętam Ciebie z tamtych lat właśnie sprawiły, że znów stał się jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Ciekawostką jest, że singiel zawierający Jak Minął Dzień oraz właśnie Pamiętam Ciebie z tamtych lat sprzedał się w nakładzie ponad 250 tysięcy egzemplarzy i otrzymał jedną z pierwszych w Polsce złotych płyt przyznanych za singiel. Jak na realia lat 70. to był naprawdę ogromny sukces, a sam utwór do dzisiaj żyje własnym życiem, bo przypomnę, że 4 lata temu, w 2022, został przypomniany podczas trasy Męskiego Grania, gdzie wykonywali go bracia Kacperczyk wraz z orkiestrą Wojtka Urbańskiego i to pokazuje, że piosenka po blisko pół wieku nadal trafia do kolejnych pokoleń słuchaczy i jest uwielbiana. No to u nas oryginał, czyli to co najlepsze. Krzysztof Krawczyk, Pamiętam Ciebie z tamtych lat.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

21 minut zostało do godziny 15. Marisa, odkochaj na finał tej dziesiątki hitów. Jeden po drugim, Wesce 2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Piotr Rubik i Psalm dla ciebie, Pięknie o miłości. A wiecie, że od 12 sierpnia tego roku będzie nowy przepis obowiązywał, który zagwarantuje nam, klientom restauracji, że jeżeli tylko będziemy mieć ochotę, to właściciele restauracji i obsługa będą musieli nam zagwarantować bezpłatnie pół litra wody, kranówki do posiłku. No właśnie, więc teraz już nie tam, że koniecznie trzeba będzie za jakieś wielkie pieniądze trochę wody 0,3 i to będzie kosztowało nie wiadomo ile, tylko jak będziemy mieć ochotę na pół litra kranowy za darmo, to bardzo proszę, tylko ja wiem, że to może teraz rodzić wszelkie pytania, a może nawet podejrzenia, z jakiego kranu będzie ta kranówka i gdzie ten kran umiejscowiony. Chyba, że to będzie wszystko, wiecie, taka gra w otwarte karty, że proszę bardzo, tu mamy kran, pan sobie podejdzie i sam naleje, no to wtedy okej, bo... Inaczej to czuję, że mogą to być tutaj odbywać się różne dziwne, krzywe akcje. Ale generalnie idea chyba jak najbardziej okej.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: To elektryczne gitary i dzieci, a dzieciaki ze szkoły niedługo wybiegną na dobre, bo już nam się miesiąc wakacyjny zaczął. Jeszcze tylko chwilka, chwilunia i powitamy wakacje. Jeszcze dajcie radę przez moment. Jeszcze chwila cierpliwości, chwila pracy i mam nadzieję, że wszystko będzie doszlifowane, a wakacje będą super. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz godzina 15.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: I po reklamie.
10: Popołudnie w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce nie da o sobie zapomnieć. Temperatura sięgnie 22 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr słaby, ale wyczuwalny, dlatego warto mieć coś lekkiego na sobie. Jakość powietrza w normie, więc można odetchnąć spokojnie. Jutro pogoda podobna, z zachmurzeniem i przebłyskami słońca, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Konin wiadomości.
11: Jest 15. News SK2. Jakub Konieczkowicz usłyszał dwa zarzuty, grozi mu dożywocie. Były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Lubelszczyzny odpowie za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb karalnych. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Podpalony mężczyzna trafił do szpitala, ma poparzone 70% ciała. Jego stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki. Prokurator wnioskuje do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Decyzję sąd powinien podjąć jeszcze dziś. Wcześniej dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby. Poszkodowani przez tornado mogą już otrzymać pierwsze zasiłki. Opolski Urząd Wojewódzki zapewnia, że gmina Ujazd ma otrzymać środki jeszcze dziś. To w sprawie trąby powietrznej, która w minioną sobotę przeszła przez wieś Balcarzowice. Uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11 mieszkań.

0: które znamy z filmów amerykańskich o trombopocie.
1: Mówił Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu. Mieszkańcom zapewniono też wsparcie psychologów, doraźną pomoc socjalną oraz pieniądze na odbudowę budynków gospodarczych i mieszkalnych. 150 osób ewakuowano. To studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej. Na uczelni znaleziono pojemnik z niebezpieczną substancją. Jak się okazało, to kwas pikrynowy o właściwościach wybuchowych.
2: Mówimy o substancji, która gdzieś tam w budynku już znajdowała się. Ta substancja się skrystalizowała. Jest to faktycznie rodzaj substancji, która może posiadać właściwości wybuchowe.
1: Mówi Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Na miejsce zadysponowano patrol chemiczny, który zabezpieczył i wywiózł niebezpieczną substancję.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzylaczek. Blisko 1200 teoretycznych i prawie 500 praktycznych egzaminów na prawo jazdy 17-latków przeprowadził koniński WORD.
5: Egzamin teoretyczny ponad 70%. Zdawalność praktyczna kategoria B to jest prawie 61%.
4: Tłumaczył Paweł Durkiewicz, dyrektor konińskiego WORD-u. O powstanie parkingu przy stacji Konin Zachód apelował koniński radny Piotr Czerniejewski. W odpowiedzi na apel radnego władze miasta będą wnioskować do Polskich Linii Kolejowych o budowę takiego parkingu.
6: 2,5 minuty po 15 już? To może fajlancik, może już czas rzucić tę robotę, ale tak wiecie, na chwilę, do jutra tylko, no i odpocząć. Tego wam życzę, za to trzymam kciuki, jak nie 15, to może 16, a 17 to już na pewno, co? Teraz pewnie uśmiechają się ci, którzy o 22 kończą pracę albo w ogóle będą na nockę pracować. Ech, to pozdrawiam was gorąco i gram dla was najlepsze polskie hity. Phil, jak anioła głos, tak zaczynamy, a potem Manam i Dawid Prosiadło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

wtorkowe popołudnie, a jakbyśmy już czwartek mieli, bo raz, że tydzień krótszy, a weekend dłuższy się szykuje. To my lubimy, prawda? Bledkaj dwa dni w Radiu SK2 już za nami, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Big Cyc, Rudy się żeni, będzie Edyta Bartosiewicz. Tymczasem w Polsce się dzieje, filmowcy sobie nasz kraj upodobali. W kościele świętego Józefa w Zabrzu trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny. Tytuł oryginalny to Highlander. To jest nowa wersja kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. Ekipa teraz przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych scenach realizowanych m.in. w Łodzi i Częstochowie, a w tym filmie grają hollywoodzkie gwiazdy, m.in. Russell Crowe, m.in. Dave Bautista. Premiera planowana jest na 2027 rok, więc jak ktoś wie, że u niego owy film był kręcony, no to w 2027 do kina trzeba będzie pójść i zobaczyć, jak to wyszło wszystko. 16 minut po godzinie 15.

0: Sandra Tarasiowa właśnie zbyt kombinuje. Najgorzej to kombinować i przekombinować, bo to się wszystko potem przeciwko nam może odwrócić, niezależnie czego sprawa dotyczy. Lepiej niż teraz Sandra Razor za nami, to jest K2, gramy najlepsze polskie hity i za 29 minut 16, czyli czas na skrót najważniejszych newsów, Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla drugiego z podejrzanych o atak z maczetą w Siedlcach. Do brutalnego zdarzenia doszło 22 maja na osiedlu Rozkosz. 40-latek został zaatakowany i zraniony maczetą przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich szybko trafił w ręce policji i przebywa w areszcie. Drugi dopiero wczoraj został doprowadzony do służb. Usłyszał już zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Powodem mógł być odrdzewiacz z kwasem solnym, ocenia Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodny Zakrzówek. Jak dodaje, to prawdopodobnie wynik celowego działania przeciwników Zakrzówka. Przypomnę, krakowskie kąpielisko tuż po wczorajszym otwarciu zostało zamknięte ze względu na wykrycie obcej substancji w jednej z niecek basenowych. Straż pożarna zbadała już próbkę, przekazano ją do dalszej analizy. Kąpielisko zamknięto do odwołania. Olsztyński Dom Kopernika do remontu. Pod koniec roku zaczną się prace w siedzibie Muzeum Warmii i Mazur. To tam przez kilka lat żył i pracował słynny astronom. Modernizacja XIV-wiecznego zamku kapituły warmińskiej potrwa 3 lata. W tym czasie zamek będzie nieczynny.

0: 18 do 16 to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Margarety Tańcz Głupia, zaraz będzie Wiktoria Kida i Oskar Sims i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam. Słuchajcie, wiecie, że pierwsza część tej historii to był rok 1995? Matko jedyna, ja myślałem, że to były późniejsze lata. Okazuje się, że to już jest wiele pokoleń, które z tym filmem dorastały, z tą animacją. Jeżeli wy również, to teraz możecie swoim dzieciakom pokazać całą sytuację i ze światem tej historii dzieciaki zapoznać. Tym bardziej, że kolejna część w kinach zbliża, a my też przygotowaliśmy specjalną stację SK Toy Story Radio, która czeka w aplikacji eskowej, a także na sk.pl. Oj, moi drodzy, tam się dzieje. Tam nie dość, hity z kultowych animacji i kultowych filmów, które wychowały niejedno pokolenie, to jeszcze postacie, które na pewno uprzyjemnią wam czas podróży samochodowej z waszymi dzieciakami, ewentualnie każdej innej sytuacji. SK Toy Story Radio, przypominam, w apce eskowej i na sk.pl czeka, więc zachęcam. Ciekaw jestem, czy poznacie nas po głosach, bo my się tam w odpowiednie postaci wcieliliśmy. A teraz macie zadanie. Kto jest kim?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie może na

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to Twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Sarah James i Somebody Westy 2. Zaraz będzie godzina 16. O 16 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku. Po 16 po newsach zagramy Lanbery, nowy hymn męskiego grania, a także Beatę z piosenką Rzeka Marzeń. No i oczywiście po 16 będzie też Jarząbek i jego prawda. To wszystko w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kaufland jest fresh.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
17: Po południu w Koninie będzie ciepło, termometry pokażą 22 stopnie, niebo zasnują ciemne chmury, ale deszczu nie przewidujemy. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie przewidujemy nagłych zmian pogody. Jakość powietrza w normie, dlatego można spokojnie oddychać. Jutro temperatura wzrośnie do 24 kresek, ale ciemne chmury nadal będą z nami. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
0: Jest 16, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Teraz dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Ta referencyjna nadal wynosi 3,75%. Dla analityków nie było to zaskoczeniem.
18: Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
0: Komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor analiz Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 25 setnych punktu procentowego. To ośmieszanie państwa. Tak Patryk Jaki komentuje wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura chce postawić europosłowi PiS-u zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o czas, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Według śledczych miał niezgodnie z prawem wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy.
19: Cały ten zarzut sprowadza się do tego, że jeden funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B i ich zdaniem nie było to ważne dla służby i dlatego chcą postawić zarzuty.
0: Mówi Patryk Jaki. Prokuratura wnioskuje też o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła na przesłuchanie. Parlament Europejski już drugi raz zajmuje się immunitetem Patryka Jakiego. W kwietniu wyraził zgodę na jego uchylenie. Chodziło wtedy o prywatny akt oskarżenia, który złożył sędzia Igor Tuleja. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego, a odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, między innymi na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
1: SK2 News, Konin.
9: Jan Brzlaczyk, jest odpowiedź miasta na post obywateli Konina o tym, że według planów zagospodarowania konińskie błonia mogą być w części przeznaczone pod budowę marketu.
11: Miasto nigdy nie chciało, ani w przyszłości nie będzie chciało sprzedać naszych błoni pod galerię handlową.
9: Zapewnia zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Przemysław Gaj będzie rywalizował na Hawajach. Triatlonista z Konina osiąga kolejne sukcesy. Tym razem rywalizował na jednej z Wysp Kanaryjskich, gdzie zajął wysokie miejsce, dające mu kwalifikacje do Mistrzostw Świata.
20: 2,5 minuty po godzinie 16. Można synchronizować zegarki? Można wyjść z pracy? Tak? Już teraz? Czy jeszcze chwilunia? Jeżeli wy macie tę drugą opcję, czyli jeszcze chwilunia, to ja wam będę przygrywał tak, żeby radośnie było. Umówieni? No to Lambry na początek, potem Męskie Granie, potem Beata, a potem Jarząbek ze swoją kolejną prawdą. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Dzień dobry, nie złożyłam wniosku o 800+, czy stracę te pieniądze? Pyta Alicja ze Zgierza. Alicjo, tutaj sprawa jest prosta, ale musisz się pospieszyć. Wniosek o 800+, należy złożyć do 30 czerwca tego roku, bo złożenie wniosku od 1 lutego do 30 czerwca właśnie oznacza zachowanie świadczenia za każdy miesiąc w tym roku. Jeżeli się spóźnisz i prześlesz wniosek o 800+, po 30 czerwca, oznacza to brak wypłaty właśnie za czerwiec. Urzędnicy dodają, że jeżeli rodzice zrobią to w czerwcu, no to mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. A jak to zrobić? Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek do ZUS-u, a można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną i można to zrobić za pośrednictwem jednego z kanałów, czyli tak, albo portal informacyjno-usługowy Empatia, albo platforma PUE ZUS, albo aplikacja mZUS lub też bankowość elektroniczna.

0: Wczoraj sobie zajrzałem na media społecznościowe Bart Kawrony z zespołu Just Five i z okazji Dnia Dziecka wrzucił dla swoich fanów taki filmik, jak Just Five w latach swojej świetności występowali w kościele. Czujecie to? I tam zaśpiewali Kolorowe Sny. Taka dygresja malutka i wspominki. Carla Fernandez, Co jeśli już za nami, to SK2, gramy najlepsze polskie hity i dokładnie 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski, wpadli przez aplikację. Rozpoczął się dziś proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też m.in. jego żona. Śledczy szacują, że wartość przemyconych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy uniemożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI. To mogło być podpalenie. Kryminalni z Gorzowa zajmują się pożarem dwóch aut. W poniedziałkowy wieczór na miejsce trzeba było ściągnąć dwa zastępy strażaków. Ogień na szczęście szybko ugaszono. Sprawę badają służby. Poszkodowani zgłosili szkody na 15 tysięcy złotych w przypadku obu aut. Ma być najpotężniejszy w kraju. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej zabiega o zakup komputera kwantowego. Według szacunków taki superkomputer mógłby przyciągnąć zagranicznych naukowców i zgromadzić wokół siebie nawet kilkaset startupów. Przedstawiciele uczelni prowadzą w tym kierunku liczne rozmowy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. We'll be right back.

0: Ależ świetnie on się wpasowuje w takie oldschoolowe brzmienia, w takie trochę oldschoolowe granie, prawda? Mistrz, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Mrozu, nie ma miejsca jak dom i w sumie to jest też prawda już w samym tytule tej piosenki, bo 19 minut przed godziną 17, jeżeli utknęliście na dobre w robocie, to za domem macie prawo tęsknić jak najbardziej. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i Sedno Przyszłości.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Słowa tej piosenki Natalii Kokulskiej, im więcej ciebie, tym mniej, to tak mogą być trochę dopasowane do mnie, dlatego że ja już się nagadałem, teraz będę znikał i zostawię was w bardzo dobrych rękach, spokojnie, bo będziecie dalej spędzać przyjemne wtorkowe popołudnie i przyjemny wtorkowy wieczór z Kamilem Kowalskim. Kamil ma przygotowane dla was kolejne najlepsze polskie hity i podejrzewałem, że Ewa Farna numerem Cicho rozpocznie kolejną godzinę, ale to już po najświeższych newsach. Te z kolei punktualnie o 17.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Wieczorem w Koninie czeka nas pochmurna aura. Na niebie pojawią się ciemne chmury, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 22 stopnie. Wiatr będzie słaby, lecz odczuwalny, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Jutro również przewidujemy sporo chmur, a temperatura wzrośnie do 24 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
10: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie. Wśród nich m.in. ograniczenie dostępu nieletnich do pornografii. Średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat, tłumaczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę.
10: A kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mają wynosić nawet 1 000 000 zł. Potwierdzanie wieku ma być całkowicie anonimowe. Przyjęte przez rząd projekty ustaw teraz trafią do Sejmu. Już jutro przyleci do Wrocławia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. W środę ma wrócić z Chin do Polski.
12: W dniu wczorajszym wyleciał samolot z Wrocławia do Pekinu. W dniu jutrzejszym około godziny 15 jest planowany przylot do Wrocławia i transport szpitalnym przywieziona będzie pacjentka do nas na oddział intensywnej opieki medycznej.
10: Informuje Jan Kutny z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Lekarze zaznaczają, że więcej o dalszym leczeniu będzie można powiedzieć dopiero po przyjęciu pacjentki i ocenie jej stanu na miejscu. 24-latka pojechała do Chin na studia. Do szpitala w Pekinie trafiła w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej agresywny nowotwór. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie, a polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. Trzymają kciuki za koleżankę z klubu. Ekipa Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wierzy w sukces 24-latki. Polka powalczy jutro o półfinał wielkoszlemowego French Open.
13: Słyszeliśmy od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do Sekwany. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i że Maja wygra tego szlema.
10: Mówi klubowy kolega Mai Szymon Bandura. W ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, a początek meczu o godzinie 11.
1: SK2 News, Konin. Jan Grzylaczyk, gruntownie przebudowany baśniowy dworek w Golinie otwarty. Łącznie odnowione przedszkole będzie mogło przyjąć około 120 dzieci. Całkowicie zmieniła się funkcjonalność budynku. Wszystkie sale dla dzieci znalazły się na parterze. Ślesin gotowy na turystów. W mieście czeka jedna z największych plaż w regionie tuż przy marinie i druga mniejsza w parku. Zaplanowano też wiele imprez. Jeszcze w czerwcu Garmin Triathlon, a z początkiem lipca Dni Ślesina. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
8: Dzisiaj szyje oddychają pełną piersią. Mamy dzień bez krawata. Kuba, ty nosisz krawat? Lubisz krawacik?
14: Nie. I tak nie oddycham, bo alergeny mi przeszkadzają, więc ja co?
8: Przypominamy, że czasem warto poluzować. Nie tylko kołnierzyk, przeciętny Kowalski, witajcie w najbardziej polskim radiu ASC2.

0: Nasza polska Dua Lipa Gosia Andrzejewicz w SC2. Wszystkie nagłówki plotkarskie rozpisują się o jednym, że piosenkarka Dua Lipa wzięła ślub. I teraz uwaga, wesele dopiero ma się odbyć, jak u nas w Polsce. Impreza weselna trwa tak jeden, góra dwa dni. Dua Lipa robi trzy i to na Sycylii.
1: Nie ma lipy.
2: SK2.

0: Dźwięk, po którym od razu wiadomo, kto jest za sterami trąbki. Zbyszek Wodecki w SC2 to jeszcze kilka nut od mistrza Wodeckiego. A resztę dopowie sama wyobraźnia. Orkiestra, kurtyna w dół.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.

0: daj mi znać.
1: SK2 Konin.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

Dziewczyna, która nawet w deszczu potrafi się uśmiechać. Sanach z Vito Bambino w SC2 i Ale Jazz. Hardkorowo pada deszcz. No pada, na południowym wschodzie naszego kraju. A już za chwilę godzina 18 i więcej najważniejszych informacji, tych sprawdzonych tylko w SC2. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Pożar hali magazynowej w Jasinie pod Poznaniem. Ogień pojawił się na dachu magazynu. Na miejsce skierowano 20 strażackich zastępów.
10: Ze zgłoszenia wynika, że pożar dotyczy instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii.
9: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży. Pożar udało się opanować. Trwa dogaszanie budynku. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przepisy wchodzą od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych. Część z nich dotyczących najpoważniejszych wykroczeń nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalnych kurs. Przepisy mają zostać opublikowane w najbliższych godzinach. Idziesz w Tatry w czasie długiego weekendu? Zabierz sprzęt zimowy, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu, a poruszanie się po nich wymaga raków i czekana. Co więcej, według prognoz, długi czerwcowy weekend upłynie w górach w deszczu i burzach.
11: Powiem wam, że tak ogólnie ten czerwcowy weekend, jak tutaj patrzę, to spędzimy czasem w słońcu, czasem pod parasolem. Na szczęście te parasole przy restauracjach albo przy sklepach. A one są duże, żeby tylko ławeczka była wolna.

0: Marius Manx w S2. I zamigotał świat. Zamigotały też dzisiaj oczy z wrażenia uczniom, jak dowiedzieli się, że od września, no, koniec z telefonami w szkołach. To znaczy, można używać komórek, ale tylko szarych.
1: SK2.

0: nie wprost do łóżka, tylko do wehikułu czasu, panie Andrzeju Piaseczny, teraz w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się, kochani, do roku pełnego hitów 1972, bo to jest rok, w którym noszono na rękach trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną, pana Kazimierza Górskiego. Tak wytrenował chłopaków, że zdobyli w tym roku złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ale gdy na rękach noszono trenera Górskiego, to na festiwal w Sopocie czerwonym Fiacikiem 126P wjechała ona, Maryla Rodowicz, i miała premierę swojej kultowej piosenki.
1: SK2, wehikuł czasu.

0: Maciej Skiba. Jego wołam w SC2, można sobie w telefonie zapętlić. Bardzo dobry numer. A propos afery komórkowej, ciąg dalszy. Od nowego roku szkolnego dzieciaki w szkołach nie mogą używać komórek, tylko szarych, i jest głosówka w tej sprawie.
1: A jak ktoś nie ma szarych komórek, to jakich może używać?
0: Na przykład czerwonych. One sprawiają, że myślimy serduchem. SK2. Ania Wyszkoni, ma ich sporo. Za chwilę powie wam, czy ten pani są w sobie zakochani.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Urszula jeszcze wam tak podpowiada, jeżeli nie macie nic do roboty, a akurat fajna pogoda zdarzyła się wam nad głową, a wiaterek też sobie delikatnie dmucha, to można i latawca sobie puścić. W ST2 puszczamy tylko najlepsze polskie hity, do których wracamy już za chwilę po 19.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Arleta Janiak, witajcie. W kinie Oscar będziemy świętować 90. urodziny Pavarottiego. Jak wiemy, artysty nie ma już wśród nas, ale jesienią w ubiegłym roku w słynnej Arena di Verona zebrały się największe gwiazdy opery i popu, by dać niebywały koncert, który przywrócił do życia Luciana Pavarottiego. Jego dwaj żyjący koledzy Placido Domingo i José Carreras zaśpiewali z nim na żywo. Trzej tenorzy powrócili na estradę. W kinie Oscar będzie można zobaczyć retransmisję tego niesamowitego koncertu. Luciano Pavarotti chciał przybliżyć muzykę klasyczną ludziom na całym świecie. Na jego występ w Hyde Parku mimo ulewy przyszło ponad 100 tysięcy osób, a jego transmitowane przez telewizję występy z Domingiem i Carrerasem sprawiły, że w miastach i miasteczkach zamierał ruch na ulicach. Jeśli chodzi o koncert retransmitowany w Koninie, macie do wyboru dwa terminy. 14 czerwca o godzinie 14 i 5 lipca, a szczegóły znajdziecie na stronie Kina Oscar.
0: 19. To jest taka godzina centrum teraz dla seriali, bo jedne o tej porze się kończą, drugie o tej zaczynają, ale nie teraz. Jest przerwa na wakacyjny sezon. Taki ma dla was Dawid Podsiadło w tej godzinie i też festiwalowe hity oraz pozostałe.

0: Dawid Podsiadło, który w SC2 zaczyna festiwalowy sezon. Na początek tego sezonu nasza ekipa SK2 jedzie razem z wami na festiwal do Opola. To już w tym tygodniu ze stolicy polskiej piosenki. Będziemy grać polskie hity i to na żywo razem z wami w piątek. Nasze biało-czerwone studio przy Filharmonii Opolskiej. Będzie tam grał razem z wami Rafał Adamczak, a z Duno na pewno będzie wam bardzo wdzięczny, jak pomożecie mu poprowadzić gorącą polską dwudziestkę. I to do pierwszego miejsca.
1: SK2.
0: Oczywiście widzimy się 5 czerwca, piątek w Opolu. Będzie też Doda.

0: Polskie country, bawię lato w SC2. Powody, o których mało kto wie, czytam w internecie. Dlaczego w windzie montuje się lustra? Żeby optycznie powiększyć przestrzeń i zmniejszyć uczucie ciasnoty, okej. Żeby poprawić bezpieczeństwo, bo ludzie widzą się nawzajem i nie kradną, dobra. Żeby odwrócić uwagę od czekania, no okej. A ja myślałem, że chodzi o to, by poprawić fryzurę, podmalować oko i zrobić zdjęcie na Insta.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Jeden z największych przystojniaków w Westy 2. Każda babcia chciałaby mieć takiego wnuczka. Oskar Cyms i cały czas w Westy 2 gramy dla Was najlepsze polskie hity. Również po 20:00, ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emilia Czerniejewska, ja zapraszam Was do Goliny, a tam daj rzeczom drugie życie. Na placu Kazimierza Wielkiego odbędzie się Pchli Targ. To idealna okazja, aby przewietrzyć szafy, piwnice i strychę, a dla kupujących szansa na znalezienie prawdziwych perełek z duszą. Na stoiskach będzie można znaleźć używane rzeczy i przedmioty domowe, książki, zabawki, ubrania i dodatki, a także rękodzieło. Każdy uczestnik musi zapewnić sobie we własnym zakresie koc lub stolik do ekspozycji towarów. Wydarzenie, które odbędzie się 21 czerwca od godziny 10 do 14, ma na celu nie tylko handel, ale przede wszystkim integrację lokalnej społeczności w miłej, sąsiedzkiej atmosferze przy kawie i ciastku. To także realny krok w stronę dbania o środowisko poprzez ograniczenie odpadów. Jak głosi hasło wydarzenia, razem tworzymy lepszą przyszłość, więc jeśli lubicie pocieszać oko perełkami, koniecznie zaglądajcie do Goliny.
0: Sympatycznie Dzionek nam się już dzisiaj powoli kończy z zachodzącym słońcem w roli głównej, a jutro czeka nas pogodowa powtórka z rozrywki, czyli miks słońca z deszczem, kałużami i parasolkami. W SC2 za to pogodne kukły z pola, podróże w czasie i najwięcej tego, co mamy najlepsze.

0: Bywa, że trochę jestem dziwna, jak to miasto w SC2B, a tak Kozidrak, a nie do miasta, zabieram was do niewielkiej wsi na Dolnym Śląsku, Błotnicy, w której niezła atrakcja turystyczna. W szczerym polu można znaleźć 50 strachów na wróble i cały czas ich przybywa.
1: SK2.
0: I weź tu kogoś wyprowadź w pole, zawału można dostać.

0: czasu.
1: Nawet was do tego nie przygotowałem, a my tutaj już, proszę bardzo. 1979 rok. Co tutaj się dzieje? Zima stulecia w Polsce, podczas której zamarzł nawet Bałtyk. Ludzie chodzili w śnieżnych tunelach. Nawet w tym roku na Saharze po raz pierwszy spadł śnieg. A do uszu wpadła nam za to i roztopiła serducha w 1979 piosenka Anny Jantar Nic nie może przecież wiecznie trwać. W tamtych czasach to był naprawdę hit radiowych plebiscytów. Rękawice nawet podjęły i nagrały we własnych aranżacjach, czyli coverach, ten numer. Córka Anny Jantar, Natka Kukulska oraz Doda Czykaja. No ale nie ma jak oryginał, tylko w SC2 już teraz.
0: SK2 Wehikuł czasu.
1: Anna Jantar, Nic nie może przecież wiecznie trwać, jeżeli chodzi o ten numer. Wieczny hit w SC2.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: W takim tempie można przecinać miasto autem, tylko na czerwonym stoimy, albo siekać sałatę też tak szybko, jak w filmie Za szybcy, za wściekli. Fukaj, Liwka i Enklawa. Z propozycją Wesce 2 chcę więcej, więcej za chwilę będzie dla was miała Baśka Wesce 2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: Potrafi zaklinać, zamieniać również, bo płynie w niej, jak przyznała w jednym z wywiadów, cygańska krew. Edyta Górniak, Westy 2, a jak już dotykać, to najlepiej o tej porze kanapy. Przy najlepszych polskich hitach w męskim wydaniu i graniu po 21, która za chwilę. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emilia Czerniejewska, a tym razem bulwar nadwarciański w Koninie ponownie stanie się kulinarnym centrum pełnym aromatów i smaków z różnych stron świata. Przed mieszkańcami i gośćmi 3 dni wyjątkowej podróży przez najciekawsze kuchnie i street foodowe inspiracje. Na uczestników czekać będą potrawy inspirowane kuchniami wielu krajów, od dań pikantnych i orientalnych po klasyczne smaki kuchni europejskiej i amerykańskiej. W festiwalowych food truckach i stoiska pojawią się m.in. tacos, burgery, makarony, owoce morza, azjatyckie specjały, słodkości oraz autorskie propozycje kucharzy z całej Polski. Festiwal Smaków Świata to wydarzenie dla wszystkich miłośników dobrego jedzenia, rodzinnych spacerów, letniej atmosfery nad Wartą. Od 12 do 14 czerwca koniecznie zaglądajcie na Konińskie Bulwary.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: I po reklamie.

0: kapelusz pod pocztą zejść. Przyjdziemy do tacy gejskiego listonosza.
1: SK2 Konin.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Chce porobić cash, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w segir wie, cicha woda wie. Segiry trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.